0: No i co? Co oni sobie nie...
1: Czyli pani Hania może liczyć na pana poparcia, tak?
0: Na mnie?
1: Na pana poparcia w tej sprawie.
2: Wiecie, a jest to moje?
3: No, odkryj się, odciągaj.

0: Ciut, nie?
1: Dobra, nagramy teraz, zobaczymy jak to wygląda. Czekaj.
0: Czekaj, tylko zobaczę jak to.
1: Czekaj, damy
0: bliżej. Patrz, ale widzisz od...
2: Squirrel ran across.
3: Oh, yeah. Oh, yeah.
4: It's too cold.